0: Sedmo, Matica in Kaja sva s tabo in to je liht prav cajt, ekipa moja zlata za...
1: In jaz točno vem, kaj bi pasal zdaj.

0: in 7 kozličkov, Snegulčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: Deset jih bo, kaj pa sedmi, to je pa res, ja.